noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

parchi, le sacchi fai chi.

Love is everywhere.

nie mówmy nikomu o tym, jak się.

morza. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan. Nie usunąć z głowy setki morskich plam.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

0: zwerg.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

wieża. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan. Nie posunąć z głowy setki morskich plam.

coming back to work and slack to serious things.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

wiatra. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan. Niech usunąć z głowy setki morskich plam.

mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

zjebane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka, kalisztenik, statystyka.

0: ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalisteniksa z prefiksa parnomiksa, paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki fajki.

Super Soda.

episode.

zechtiej taki wczuczy nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specok.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Thanks to

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: Dzień dobry, witam. Mam nadzieję, że mnie słychać. Zaczynamy właśnie 1001 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Jak co tydzień poprowadzę je ja, czyli Konrad Maciąg, również je zrealizuję, ale mam taki mały problem w studio, bo gdzieś mi słuchawki zaginęły, więc na razie mówię bez odsłuchu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dajcie mi znać, czy słychać mnie dobrze, bo na razie sam tego nie wiem, a wejście po prostu póki co zrobię w ciemno. facebook.com/fastforwardcharts. Już tutaj widzę, że zaczęły się komentarze, już widzę, że podpisujecie listę obecności, więc tak, jak najbardziej czekam tutaj na wasze wpisy. To przy okazji przeczytam już, kto z nami jest. Widzę, że jest z nami Katarzyna ze Zgierza. No i widzę, że tutaj jakiś piesek razem z Katarzyną w samochodzie. Ciekaw jestem, jak się wapi. Katarzyna pisze: postaramy się posłuchać w drodze. Pozdrawiam. No to również pozdrawiam. Mam nadzieję, że zasięg będzie się trzymał i że nie będzie zrywało. Jest z nami również Tomasz z Żor, jest Żaneta z Wrocławia, hejka i hejo, pozdrawiamy serdecznie, też wam mówię cześć. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną dzisiaj do godziny 20:30, gdzie 1001 notowanie, takie już regularne, bo właśnie wracamy do regularnych notowań Fast Forward Charts. I są z nami też dwie Wiole, jedna z Łodzi i druga z Kalet na Śląsku. Pozdrawiam was, drogie panie, serdecznie. Mam nadzieję, że również będzie wam się dobrze dzisiaj słuchało. Co dzisiaj? No dzisiaj 1001 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. 5 propozycji, potem 25 utworów i tak czas spędzimy do godziny 20:30. Pierwsza propozycja przed nami. Motionless in White już od jakiegoś czasu wydają single na swoją nową płytę. No teraz wreszcie, można by powiedzieć, płytę zapowiedzieli. 17 lipca dostaniemy kolejny studyjny album, który będzie nazywał się Decades. I kilka tutaj będzie ciekawych współprac na tym albumie, między innymi Skylar Grey, Anthony Martinez. No ale muszę przyznać, że jak wydawali singiel Playing God, przy którym współpracują z Coreyem Taylorem, to byłem zaskoczony i stwierdziłem, że ten utwór musi się tu pojawić. Playing God to jest taki trochę komentarz do toksycznej internetowej kultury, z którą właśnie Motionless in White, również jak wszyscy użytkownicy internetu i social mediów, się zetknęli. Więc teraz sobie posłuchamy Playing God, a ja mam nadzieję, że uda mi się słuchawki znaleźć. No to pierwsza propozycja przed nami.

Playing God, Corey Taylor i Motionless in White jako pierwsza propozycja. Corey Taylor faktycznie tutaj brzmi bardzo agresywnie, no dobrze się wcielił w rolę takiego internetowego hejtera, co sam Chris Motionless przyznał przy nagrywaniu tego utworu. I pierwsza propozycja już za nami, ja już słuchawki mam. Więc teraz się już słyszę, ale dziękuję tutaj za potwierdzenie. Viola dała znać, że słychać wszystko bardzo dobrze, więc cieszy mnie to. Mam nadzieję, że spędzimy ten czas razem dzisiaj do końca listy. Za to Żaneta pisze, że czekamy na premierę nowego albumu od Motionless in White. Również czekam, również chętnie posłucham reszty utworów. Przejrzę sobie listę utworów, właśnie listę tytułów na tym albumie. Ciekawi mnie tytuł Count Back From Zero albo R.I.P. R.I.P. Rest in Peace. One tu będą wykonywali utwór ze Skylar Grey. Jeszcze jest utwór numer 2, Lock In, Crash Out. Ciekaw jestem, co nam powiedzą Motionless in White na tym nowym albumie. W Europie byli z trasą koncertową, no do Polski nie zajrzeli niestety, ale może się jeszcze to uda. Teraz chyba wybierają się na tour po Stanach Zjednoczonych. facebook.com/fastforwardcharts. Mam nadzieję, że mnie teraz dobrze słychać i teraz będę mógł już zapowiedzieć kolejną propozycję, ale jeszcze zajrzę sobie na wasze komentarze i widzę, że kolega Tomasz z Poznania również się melduje dzisiaj na liście. Pozdrawiam serdecznie, melduje się też na liście gości. Jest z nami również Grzegorz z Kalet na Śląsku, więc Viola i Grzegorz słuchają razem, z tego co wiem. Jest kolega Tomek. Tomek jest z... No Tomek nie ma napisane skąd jest, ale jest napisane, że z zespołu Lost in You, więc pozdrawiamy zespół Lost in You również serdecznie. No i kolega Marcin z Kłodawy również dzisiaj się melduje na liście obecności. Pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że będziecie się dziś dobrze bawić. Druga propozycja przed nami to już będzie propozycja bardziej metalowa, bardziej klasycznie metalowa powiedziałbym. Wielka czwórka trash metalu to była Metallica, która swoją drogą gra koncert na Stadionie Śląskim we wtorek. Kto ma bilety, to jest szczęśliwy. Ja niestety biletu tym razem nie mam, ale może ktoś będzie, to ktoś relacje złoży przy następnej okazji. Anthrax to też członkowie Wielkiej Czwórki i też Megadeth. Megadeth, no jak wiadomo, troszeczkę powstał przez konflikt z Metallicą, konflikt Dave'a Mustaine'a z Metallicą. No a Anthrax to po prostu już istnieli wcześniej i zapowiadają też nowy album. Album się będzie nazywał Cursum Perficio. To z łaciny oznacza zakończyłem swoją podróż. 18 września ten album usłyszymy, a tytuł singla również intrygujący. To dla dzieci. It's for the kids. No to jeśli słuchają nas dzieci, to ich rodzice, to niech posłuchają i niech sami ocenią. Druga propozycja przed nami.

Mam nadzieję, że jak dzieci nas jakieś słuchały, to bawiły się dobrze przy tym kawałku, no bo to było dla dzieci. It's for the kids, tak mówią Anthrax. To z płyty Cursum Perfizio, która już 18 września się ukaże. No ja tak właśnie nawiązywałem do The Big Four w poprzednim wejściu. The Big Four to Metallica, Slayer, Anthrax i Megadeth. I te dwa ostatnie zespoły w tym roku wystąpią na Mystic Festiwalu w Polsce. Mystic Festival, no ja szczerze mówiąc jadę pierwszy raz, więc jeszcze nie byłem, jeszcze, że tak powiem, wypowiedzieć się nie mogę, ale właśnie słyszałem, że impreza jest mocno polecana przez fanów metalu. Ja właśnie patrzę na rozkład jazdy, jaki tutaj Mystic Festival nam oferuje. No i 4 czerwca, to będzie czwartek, to będzie Boże Ciało. Na głównej scenie najpierw po 20:30 wystąpią Anthrax, a po 23:00 półtora godzinnego seta zagrają Megadeth. No cóż, no złośliwie mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że nagłośnią ich lepiej niż w Krakowie, gdy grali przed Disturbed w Tauron Arenie. Właśnie dlatego między innymi na ten koncert idziemy w ramach Mystic Festivalu i te dwa zespoły właśnie i Anthrax i Megadeth usłyszę. Mam nadzieję, że będzie warto. No jadę pierwszy raz, jestem ciekawy, jak to wygląda. Wiem, że chyba Mystic Festival już po raz ostatni w tym roku w Stoczni Gdańskiej, jeśli dobrze pamiętam. W roku 2027 będzie już zmiana lokalizacji. Tak, stocznia oraz po raz ostatni w 26 roku, ale w 27 roku będzie nowe, większe miejsce podobno, więc jeszcze więcej kapel będzie można zaprosić. Będzie się działo, jeśli chodzi o Mystic. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Marcin pisze, tak, Anthrax wraca z wielką mocą. Liczyłem, że ten zespół znajdzie się w propozycjach. No to teraz nic, tylko głosować właśnie na klasyków metalu, żeby również swoje miejsce na Fast Forward Charts mieli. Marcin też wcześniej pisał, Motionless in White, totalna miazga. Też czekam na nowy album, a Corey Taylor znakomicie tutaj pasuje bardzo mocno. I konkretnie, po prostu ogień. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na dalsze wasze wiadomości. Słuchawki już mam, więc sam siebie też już dobrze słyszę. I widzę, że do listy z kolei słuchających dopisały się kolejne dwie panie. W sumie jak tak zrobimy szybką statystykę, to mamy raz, dwa, w zasadzie się powinno liczyć, jeden, dwa, trzy, pięciu panów i sześć pań na chwilę obecną. Dwie panie, które dołączyły ostatnio, to Ania Zdrawska-Pomorskiego i witamy też Agnieszkę z Zamościa. Więc tutaj bardzo geograficznie różnorodnie u nas na liście. A jeśli chodzi o muzykę, no bo tutaj muzyka w Fast Forward Charts jednak wiedzie prym, to również pozostaniemy w klimatach dzisiaj mocnego i ciężkiego grania. The Materia wydali również kolejny singiel, który nawiązuje do powieści George'a Orwella 1984. Taki właśnie tytuł, zespół The Materia, to nasza kolejna propozycja.

De Materia, albo De Materia, to się chyba powinno czytać, 1984, albo 1984. Jak kto woli, bo to polski zespół, to i po polsku można przeczytać. facebook.com/fastforwardcharts. Zobaczmy, jak co tam nowego. Kornelia do nas dołączyła. Kornelia również z Kalet na Śląsku. Więc jeśli Mikołaj również słucha, to mogę powiedzieć, że Kalety w komplecie. Kornelia pisze: witam wszystkich serdecznie z deszczowych Kalet. No ten deszcz to jakoś tak sobie wędruje po Polsce w tym tygodniu. Wczoraj praktycznie cały dzień padało w Warszawie. Dobrze, że akurat wybiliśmy na weekend do Płocka wczoraj. To tam akurat nie padało, aczkolwiek pogoda też była, powiedzmy, że taka sobie jak na maj. Kornelia jak zwykle z kawą i ciastkiem do nas przychodzi. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo zawsze fajnie się pożywić w czasie audycji. Marcin za to pisze. De Materia też totalna miazga. Polecam również klip do tego singla. Tak, tam też dużo się dzieje. Dzisiaj jest grubo, fantastyczne propozycje. No zostały jeszcze dwie, zobaczymy jak wam podejdą te dwie pozostałe. No to może jeszcze tutaj podtrzymam was w napięciu, przedstawię może przedostatnią. Kto był na zlocie fanów, ten już ten zespół zna. Razem z Kingsphere, którzy tutaj promowali swoją płytę Inertia 9 maja w Potoku. My przy okazji mieliśmy zlot fanów z okazji 1000 notowania. Razem z nimi, no i tutaj sobie troszkę zadałem zagadkę. Razem z nimi grały cztery zespoły, między innymi One Is Missing, między innymi też, poczekajcie, szybko sobie zerknę na ściągę, Octagram i Last Riot. Last Riot przyjechali z Poznania i zdecydowanie dzięki ich koncertowi, podczas ich koncertu Potok spowił się mrokiem black metalu. Chyba dobrze gatunek tutaj podpowiedziałem. Tak się jeszcze złożyło, że w piątek po tym koncercie panowie z Last Riot wydali swój kolejny singiel. Singiel nazywa się Lament, no i niniejszym dołącza do propozycji Fast Forward Charts.

Last Riot i Lament to panowie, którzy grali też w Potoku 9 maja. No, wydali nowy singiel i teraz będą się mogli zmierzyć w walce o wasze głosy na liście przebojów Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Przypominam, że tutaj możecie pisać, możecie dawać znać, jak wam minął weekend, co tam ciekawego robiliście, albo jak wam się słucha ogólnie listy. Ostatnia propozycja przed nami i tutaj jestem ciekawy reakcji. Ciekaw jestem też, czy oglądaliście wczoraj Eurowizję. Ja wiem, że Eurowizja w tym roku miała różne opinie. Jedni twierdzili, że trzeba bojkotować z powodów różnych, głównie politycznych. Inni twierdzili, że nie trzeba bojkotować, że będziemy się bawić. Inni twierdzili, że festiwal muzycznego kiczu, ale to akurat jest co roku. Inni twierdzili, że i tak obejrzą, bo cóż, to jest ich coroczna tradycja. No ja też mocno się do Eurowizji przyzwyczaiłem, ale muszę niestety z ręką na sercu powiedzieć, że nie oglądałem wczoraj. Wczoraj, no tak jak mówiłem, byłem w Płocku, więc byłem zajęty troszkę czymś innym. No dobra, powiem po prostu, że byłem na osiemnastce swojego kuzyna, więc Wiktor, pozdrawiam serdecznie. Dlatego to był główny powód, dla którego Eurowizji nie oglądaliśmy. Przyjechaliśmy dopiero, jak już podawano wyniki. Ale wiedziałem, że w tym roku Rumunia wystawiła swoją, można by powiedzieć, swój rockowo-metalowy akcent na Eurowizji i ja zawsze takie akcenty lubię śledzić. Dla formalności powiem, że Polska z Alicją Szemplińską z utworem Prey, który również był podobno faworytem w tym roku, był wymieniany wśród faworytów, albo był wymieniany, że będzie wysoko. No i jak w tym roku jury nam dało punkty, 4 dwunastki dostaliśmy od Niemiec i Belgii między innymi, jeśli dobrze pamiętam, no to niestety mało punktów od publiczności. No nie dogodzisz, nie dogodzisz po prostu. 12 miejsce w tym roku dla Polski, więc i tak nie jest źle, i tak w pierwszej połowie. Wygrała Bułgaria z piosenką Bangaranga. To będzie imprezowy hit tego lata, coś tak czuję, jak usłyszałem ten utwór. Tak jest, taki typowy utwór pod nóżkę na dyskotekę. Coś czuję, że będzie często grany w różnych klubach. No ja to tam akurat nie chadzam, ale uważam, że może się im nada, albo nie. Zobaczymy. Rockowe akcenty w Eurowizji potrafiły spadać na ostatnie miejsce w rankingu, jak m.in. Lord

to w The Lost w 2023 roku. Nie zaszkodziło im to w zrobieniu kariery i tak są znani. W tym roku również koncerty grają. Ale wysoko byli Maneskin, wysoko byli Blind Channel, wysoko byli, był, albo byli w zasadzie, bo to zespół, Baby Lasagna. I tak oto mamy kolejną reprezentantkę tym razem, która gra muzykę bardziej gitarową, bardziej rockową, która znalazła się na Eurowizji i zdobyła miejsce trzecie. Jeśli by liczyć sam wynik od publiczności, to byłaby, ten utwór byłby na miejscu drugim. No przebiła tutaj ich, przebiła Aleksandrę Kapitanescu, tylko właśnie Dara z Bułgarii, właśnie z piosenką Bangaranga. Choke Me, tak nazywa się ten utwór, który reprezentował w tym roku Rumunię na Eurowizji. Aleksandra Kapitanescu, nasza ostatnia propozycja. Ja naprawdę ciekaw jestem, jak jej pójdzie.

Aleksandra Kapitanescu i Choke Me tym razem zamyka zestaw propozycji do listy przebojów Fast Forward Charts. Na wszystkie z tych propozycji będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20.30 na stronie fastforwardcharts.com. Głosować będzie można na dowolną liczbę utworów raz dziennie, można, licząc z dniem dzisiejszym. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj z kolei możecie komentować, zanim przejdę do listy, to poczytam wasze komentarze. Widzę, że napisała Żaneta, że odpoczywam po wczorajszej imprezie i do tego słucham. Jednocześnie oglądam film Krzyżacy. Na pewno ktoś zna tę szkolną lekturę. No oczywiście czytało się w gimnazjum. Chyba jedna z nielicznych lektur, którą przynajmniej chciałem przeczytać w całości, bo zapowiadała się ciekawie. A widzę, że film polski Krzyżacy to jest z 1960 roku. Ciekaw jestem, czy ktoś będzie chciał robić remake, bo widzę, że film już wiekowy, ale dalej jest to również klasyka. Pamiętam, że przed sprawdzianem oglądałem, żeby dowiedzieć się, jak się... Znaczy wiadomo, że książka się kończy bitwą pod Grunwaldem, ale co tam jeszcze się wcześniej działo. Agnieszka napisała: weekend szybko mija, wczoraj mini koncert grupy The Analogs w Warszawie, potem zwiedzanie Rotundy w ramach Nocy Muzeów, dziś odpoczynek. No to na odpoczynek akurat poleca się lista przebojów Fast Forward Charts. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, pozdrawiam również, Noc Muzeów. To ciekaw jestem, czy może jakieś ciekawe muzea zwiedzaliście. Dajcie znać. I tutaj jeszcze dostałem dwie opinie o Eurowizji. Ania napisała: co do Eurowizji, czuję się totalnie rozbita. Z jednej strony super, że jury nas w końcu doceniło, ale za to publiczność dała ciała. Nieważne kogo wyślemy, to i tak nie będziemy wysoko. Bułgaria w mojej czwórce faworytów, chociaż SMS-a wysłałam na Finlandię. Co do Rumunii, to miała ciekawą propozycję. No wydaje mi z kolei najbardziej, to znaczy ja słyszałem, że Rumunia, że tak powiem, tutaj była metalowym akcentem, czy bardziej rockowym akcentem, w tym roku na Eurowizji, dlatego ten utwór akurat chciałem sprawdzić. Ale muszę przyznać, że ciekawie się oglądało wyniki, nie znając utworów. Niektóre tutaj dwunastki i tak udawało się przewidzieć. Marcin z kolei napisał: ja się wam narażę, ale dla mnie Alicja ma super głos, a Prey mnie się podoba. Lepsze niż Gaja. Zapraszam do dyskusji. Nie wiem, czy można jakoś porównywać te dwa utwory, ale akurat Gaja też uważam, że zasługiwała na lepszy wynik rok temu. Alicja w tym roku słyszałem, że również dała bardzo dobry występ. Konradzie Maneskin przecież wygrał. No tak właśnie mówiłem. Wymieniałem go wśród zespołów, którym dobrze poszło na Eurowizji, a dla mnie Eurowizja jest kiczem, muzyka z Fast Forward Charts o 100% lepsza. No Eurowizja ma tu swoje miejsce. Ta piosenka serio jest nawet spoko, Krzyżacy klasyk, ale ile można. Marcin mówi, że ogląda CSI Miami. No to każdy ogląda, co lubi. Co innego widzisz, co innego słyszysz. Kiedyś było takie hasło facebook.com/fastforwardcharts. Kornelia napisała, że Mikołaj słucha i Julka też. No to już teraz wiem, że Kalety w komplecie. Ale się rozgadałem. Ale tutaj długo czytałem wasze komentarze, ale zawsze też lubię je poczytać, więc dawajcie znać, piszcie, jak tam dzisiaj wam dzień mija. Nie wiem, czy już mówiłem też, że dołączył do nas kolega Grzegorz z Legnicy, więc pozdrawiam serdecznie Legnicę. Sporo dzisiaj słuchaczy, sporo dzisiaj widzę, że słucha i jest na liście obecności, więc bardzo mnie to cieszy. Nic, tylko zaczynać 1001 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Najpierw statystyki. 25 utworów, wśród których mamy 5 awansów, 9 spadków, 4 utwory, które pozostały bez zmian, mamy 4 nowości i 3 utworom udało się wrócić. Głosowanie trwało 3 tygodnie. Zobaczymy, jak dzisiaj notowanie ułożyliście. 25 miejsce to zaczynamy od spadku. 6 oczek w dół z 19 po 6 tygodniach na liście. Tutaj czekamy na płytę Dear God. To będzie 26 czerwca. A utwór When I Wake Up to teraz na miejscu 25.

No i tak będzie jutro do pracy. Trzeba będzie rano wstać, albo ktoś może ma na później, to będzie mógł wstać później. facebook.com/fastforwardcharts, a na miejscu 25 notowanie 1001 otwierają The Pretty Reckless z utworem When I Wake Up. To jest spadek z miejsca 19 po 6 tygodniach na liście. Jak sobie ładuję dżingiel, to wiadomo co to znaczy. To znaczy, że... Ale głośno wybrzmiał. Mamy pierwszą nowość w 1001 notowaniu Fast Forward Charts. Kto śledzi tutaj wieści od Tari Turunen, to wie, że Taria zapowiedziała swój kolejny album. 12 czerwca dostaniemy nową opowieść od niej. Frison Noir, tak się będzie nazywała. Ale w sumie zanim wyda nową płytę, bo to w 12 czerwca, a nie, przepraszam, nie zanim, to dużo później będzie, rok pomyliłem. Już w 2027 roku Taria wybierze się też na trasę koncertową po Europie. No i ona akurat Polskę odwiedzi i to nawet w trzech miastach. 24 kwietnia będzie można ją usłyszeć na żywo w Gdańsku w klubie B90, potem 25 w warszawskiej Progresji i 26 kwietnia w Krakowie w klubie Studio. Byłem na jej koncercie, jak grała z Marco Hietalą. Naprawdę ten głos trzeba chociaż raz usłyszeć. Też Taria gra, przy okazji mogę powiedzieć, takie świąteczne koncerty przed świętami Bożego Narodzenia. Rok temu byliśmy tuż przed świętami, bo to był dosłownie 21 grudnia. Grała w Katowicach. W tym roku gra w Poznaniu i jeszcze w jednym mieście, ale nie pamiętam w jakim. Na pewno w Poznaniu gra 12 grudnia w... Zapomniałem, jak się to miejsce nazywa. To będzie można sobie odszukać. Taria Turunen 12 grudnia gra koncert świąteczny, potem jeszcze w kwietniu przyszłego roku koncerty również promujące płytę Frison Noir, a na tej płycie między innymi utwór z Danim Filtem z Cradle of Filth, nazywa się I Don't Care, czyli Taria już jest na tym etapie w życiu. 24 to nowość.

Tarja i Danny Field z grupy Cradle of Field to w utworze I Don't Care, nowość na miejscu 24, pierwsza z czterech. Zobaczymy, gdzie pozostałe cztery się uplasują. facebook.com/fastforwardcharts do listy słuchających dopisał się dzisiaj kolega też Piotr z Warszawy, więc Piotrze, pozdrawiamy cię serdecznie. No też bardzo fajnie, że i w Warszawie ktoś słucha, bo my właśnie stąd nadajemy. facebook.com/fastforwardcharts. Kolega Marcin napisał, że lubi sobie oglądać CSI Miami w Polsat Box. No to właśnie bardzo fajnie. Dzisiaj zawiercie w finale Ligi Mistrzów w siatkówkę. No to mam nadzieję, że przyjemnie się też będzie oglądać mecz przy Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że jeszcze kolejny komentarz się pojawił. Konrad, widziałam zdjęcia ze zlotu, pisze Cornelia. Super, szkoda, że nie byłam, ale relacja zdana. No to mam nadzieję, że również tutaj pozostałym pozdrawiam przy okazji i Violi, i Grzegorza. No mieliśmy okazję porozmawiać i mam nadzieję, że to był mile spędzony czas. A teraz miejsce 23. I to pierwszy powrót do 1001 notowania Fast Forward Charts. Czwarty raz będziemy grali ten utwór na liście. W czasie, kiedy 1001 notowanie się tworzyło, to zdążyła się pojawić płyta Nothing Is Promised. Jeszcze muszę przyznać, że nie słuchałem, ale zespół obiecuje, że wybrał na tę płytę to, co najlepsze i że to jest płyta tak zwana, która ma no skips, czyli żadnego utworu się nie pominie. Też będą koncerty premierowe promujące ten album. Już 28 maja Lire razem z zespołami Czarny Bez i Ether zagrają w klubie Voodoo. 28 maja to czwartek, a w piątek w Krakowie, w klubie Zaścianek, w tym samym składzie. Czarny Bez, Ether i Lire, a u nas teraz Still Human na 23.

Powrót na miejsce 23. Zespół Lire z utworem Still Human. Po czwarty raz gram już ten utwór na liście i dzisiaj dzięki waszym głosom wraca. Katarzyna pisze, Eter są z Łodzi, świetny zespół, macie super imprezkę w Wudu. No i też i w klubie Zaścianek w Krakowie, to tak jeszcze swoją drogą, tak w ramach dopowiedzenia. A szczerze mówiąc, kiedyś byłem na Eter, bo trafili mi się jako support, tylko nie pamiętam już przed którym zespołem. No i właśnie czekam na jakiś singiel od nich, albo go przegapiłem, bo bym chętnie coś od nich zagrał. Żaneta pisze, najlepszy utwór od Lire, a za to Tomek pisze, że Radom też słucha, więc mamy też słuchaczy w Radomiu. Coraz więcej miast słucha, bardzo mnie cieszy. Niech Fast Forward Charts się niesie jak najszerzej. A tutaj słychać właśnie Lire w tle od zespołu Lire. Wiecie co, a propos Eurowizji, tak sobie przeczytałem takiego posta na jednym z portali społecznościowych, bo też sobie czasami przeglądam w czasie audycji, że co gdyby zrobić Eurowizję, ale metalową? Ciekawe, czy to by się oglądało. Ja na przykład chętnie bym to zobaczył. 26 różnych, co najmniej 26, bo chyba w Unii jest 28 państw, jeśli dobrze kojarzę, to 28 zespołów metalowych, każdy z różnego kraju. Ja bym oglądał, nie wiem jak wy. facebook.com/fastforwardcharts. A teraz miejsce 22. 11 tydzień na liście, ale nie jest to jeszcze najstarszy utwór. Są starsze dzisiaj. 22 miejsce obronione. Licho z utworem Nightmare, tutaj wspomagani przez Lasairę. Ja na przykład takich Licho bym wysłał wtedy, żeby reprezentowali Polskę na takiej metalowej Eurowizji. Ciekawe, czy wy byście oglądali taki konkurs i kogo byście reprezentowali. Kogo byście wysłali do reprezentacji. Dajcie znać, a teraz przed nami Nightmare.

Nightmare od Licho to miejsce 22 i to jest pozycja obroniona. Jedna z czterech. Dzisiaj facebook.com/fastforwardcharts. Powiem jeszcze tylko, że Licho są na miejscu 22 od 11 tygodni na liście. No i się trzymają tej listy. facebook.com/fastforwardcharts. Patrzę, kto się dopisał do listy obecności i widzę, że jest z nami zespół Póki Co. No i utwór Podziały to akurat pożegnaliśmy w ostatnim notowaniu, bo no był na miejscu 13, ale był już też 13 tygodni na liście, więc gratuluję, na pewno będzie wysoko w podsumowaniu roku. A do grona słuchających dołączyła też koleżanka Ewa z Łodzi, więc Łódź jak zwykle słucha nas licznie. Pozdrawiam serdecznie. Łódź i Kalety często też słuchają licznie, ale dzisiaj to widzę, że bardzo dużo mam wpisów na liście obecności. Bardzo mnie to cieszy. Licho mogliby reprezentować Polskę na metalowej Eurowizji. Mam nadzieję, że kiedyś ktoś zrobi taką inicjatywę. Ja chciałbym to zobaczyć. Na 21 i tutaj znowu mała referencja do zlotu fanów Fast Forward Charts. 8 tygodni na liście, ale tego utworu akurat nie zagrali. The Heart From Your Hate w oryginale zespół Trivium. W tej wersji akurat zespół Kingspear to utwór kończący płytę Inertia. Dzisiaj trzy oczka do góry z 24 na 21 po 8 tygodniach na liście.

0: Kingsfear i The Heart From Your Hate to dzisiaj trzy oczka do góry z miejsca 24 na 21. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na wasze komentarze. Dostałem gifa od Ewy, bardzo ładnego, dziękuję. Marcin z kolei napisał, tak, Konradzie, metalowa Eurowizja jak najbardziej bym oglądał, młode kapele bym zaproponował, Kingsville na przykład. Dlaczego nie, panowie dają czadu, tak, by przekonaliśmy się o tym ostatnio. Jeśli chodzi o nasz kraj, byłoby z czego wybierać. My Own Abyss, zarówno, ja mam płytę Thai Disease, oni są super, Frontside to stary Wyga. Teraz dopiero przed nami będzie stary Wyga, no i to też powrót na liście. 20 miejsce i drugi raz na liście dopiero będę grał ten utwór. S. Brent, czyli będziemy płonąć razem z Tilem Lindemannem, który dzięki waszym głosom wraca na miejsce 20.
1: Nicht zu heiß, nicht zu kalt.

0: 20 miejsce. Lindemann poleciał w całości z utworem S-Brand. To powrót dzięki waszym głosom, drugi raz na liście. No zobaczymy, czy dłużej. Mam nadzieję, że się też utrzyma, bo to akurat ciekawszy utwór Lindemana, bo ostatnie, co wypuszczał, to no w radiu bym nie mógł zagrać, niestety. Kto był na koncercie, to też wie, co się tam dzieje, a koncert będzie też na DVD, ten krakowski. A za to, jeśli chodzi o miejsce 19, tutaj też jeden ze starszych utworów, bo to już 11 tygodni na liście, ale spadek o 4 oczka z 15 na 19. Lord of the Lost z utworem I'm a Diamond, tutaj wspomagani przez Saltatio Mortis.
1: We are born raw just like wildest world, soon to be misunderstood. In the constant grind they say is life, we're chipped away here from every side.

Dokładnie ten, tak się nazywa ten utwór, I'm a Diamond od Lord of the Lost i również Saltatio Mortis. 19 miejsce dzisiaj to spadek z miejsca 15 po 11 tygodniach na liście. A propos jeszcze tej Eurowizji, taką tutaj aluzję zrobię. No Lord of the Lost akurat byli swego czasu, no niestety zajęli ostatnie miejsce w roku 2023 reprezentując Niemcy. No ale Niemcy to albo na szczycie, albo na końcu stawki w Eurowizji. Tak to już u nich jest. A za to do takiej Eurowizji można by dołączyć Japonię. I mogliby ich reprezentować Dir and Grey. Dzisiaj niestety cztery oczka w dół, z 14 na 18, Kaijin Nikisu.

Dirian Gray i Kaijin Nikisu to spadek o 4 oczka z 14 na 18 po 3 tygodniach na liście. No szkoda, że już się wycofują, ale mam nadzieję, że jeszcze ich podbijecie, że jeszcze będą wyżej. facebook.com/fastforwardcharts. Żaneta pisze, w sumie byłoby fajnie, gdyby Dirian Gray zagrali na Eurowizji, tak jak G-Luka, ale to zespoły azjatyckie. To byłoby Azjawizja. Wiesz co, no słuchaj, w oryginalnej Eurowizji jest również Australia, więc wszystko jest możliwe. Ja bym przynajmniej tak to ułożył, bo z Japonii też jest dużo ciekawych zespołów metalowych. Z Indii też by się chociażby Bloodywood znaleźli, ale może za Bloodywood pójdą jeszcze jakieś. Chociażby Bloodywood, przy okazji też przypomnę, że zagrają na Mystic Festivalu. Za to Cornelia pisze, że co tak nisko dzisiaj Dirian Gray, głosować by się przydało. No tak jak mówiłem, ja mam nadzieję, że jeszcze podbici zostają. Marcin z kolei kontynuuje wątek metalowej Eurowizji, że Demateria mogłaby zagrać, to byłby ogień. Taki zespół jak Lord of the Lost zajął ostatnie miejsce. No cóż, tak to bywa. Dobrze, że się chociaż pojawili. Nie słyszałem jeszcze o zespole Toxpack. No nie wiedziałem jeszcze tej propozycji też, więc muszę sobie na nich zerknąć. facebook.com/fastforwardcharts. Tu możecie dalej do nas pisać. A my przechodzimy dalej do listy i na miejscu 17. Tutaj też płyta Vindicate wyszła od grupy Black Veil Brides. Kto słuchał, dajcie znać w komentarzach. No niestety Vindicate dzisiaj spada o 5 oczek. 12 na 17 po 5 tygodniach na liście.

Black Veil Brides i Vindicate to spadek o 5 oczek z 12 na 17 po 5 tygodniach na liście. No ja jeszcze muszę, przesłuchałem w połowie płytę Vindicate, akurat tak jest ułożona, że na początku były single, to sobie je przypomniałem, ale też muszę ją dosłuchać do końca, bo nawet ułożenie singli już świadczy o tym, że będzie ciekawie. Za to właśnie Żaneta napisała komentarz. Słuchałam nowy album od Black Veil Brides w drodze na koncert grupy Skillet. To niezła petarda. Najlepszy utwór to Cut z Lily of Zar. Taki klimat Tima Bartona. Właśnie ten utwór bardzo mnie też za tutaj zaintrygował. No szkoda, że już mieliśmy jedną propozycję od Black Veil Brides ostatnio, bo bym pewnie chętnie wrzucił. Tutaj 5 oczek w dół było od Black Veil Brides, za to teraz 5 oczek do góry. Motionless in White, dzisiaj też w propozycjach, a tutaj z weteranem listowym. 11 tygodni na liście są z utworem Afraid of the Dark i dziś awansują z 21 na 16.

Pięcioczek do góry z 21 na 16. Dzisiaj Motionless in White z utworem Afraid of the Dark. 11 tygodni na liście i dalej nie jest to najstarszy utwór na liście. Dzisiaj jeszcze są starsze. Ania napisała, Ania Zdrawska-Pomorskiego. Ma powstać Eurowizja Azja. Coś mówili wczoraj o tym na Eurowizji. Sprawdziłem, że faktycznie 14 listopada ma się odbyć w Bangkoku azjatycka wersja Eurowizji. Eurovision Song Contest Asia, tak to się będzie nazywało, w Bangkoku. Tajlandia będzie organizowała pierwszą edycję. No i ciekawa jest lista państw, która już zadeklarowała udział, bo uwaga, alfabetycznie tutaj mam wypisane: Bangladesz, Bhutan, Kambodża, Laos, Malezja, Nepal, Filipiny, Korea Południowa.

Punched Orange z utworem Smoke to powrót na miejsce 15 i to najwyżej notowany powrót w dzisiejszym notowaniu. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj Ewa napisała, ode mnie dziś mała reklama. Razem z Violą miałam przyjemność odwiedzić Miał Cafe. I patrzę, że to jest warszawskie Miał Cafe, bo się tak zastanawiałem, czy tu chodzi o Warszawę. Ewa dalej pisze, wspaniałe miejsce i cudowne kociaczki, mimo własnych sierściuchów futerka nigdy za wiele. Pozdrawiam serdecznie, może jakiś kotek znajdzie u was dom. To tak, oczywiście dobrze, no tutaj świetnie trafiłaś z reklamą, droga Ewo, bo ja też jestem kociarzem, Natalia też jest fanką kotów, więc zawsze jak jesteśmy gdzieś w jakimś mieście, czy to w Polsce, czy w Europie, to teraz zawsze mamy plan, żeby odwiedzić kocią kawiarnię, co najmniej jedną. W Budapeszcie byliśmy ostatnio w dwóch. Polecamy serdecznie, ale tak, Miał Cafe jak najbardziej warto odwiedzić. Jeśli macie ochotę adoptować takiego kotka, to również warto. Bardzo polecam. Miał Cafe to jest właśnie świetne miejsce w Warszawie. Są jeszcze dwie inne, więc jak jeszcze będziecie kiedyś w Warszawie, to odwiedźcie również te. Ale Miał Cafe chyba jest największa. facebook.com/fastforwardcharts. Mam nadzieję, że kociarzy jest więcej wśród słuchaczy. Jeśli jesteście, dajcie znać. Może się nawet pochwalcie też zdjęciami swoich kotów, jeśli macie na to ochotę. No i też jeśli one mają ochotę, bo wiecie, jak to z kotami jest. One też mają swoje zdanie. facebook.com/fastforwardcharts. Jeszcze a propos grupy Punched Orange, to oczywiście jest w trasie koncertowej z grupą Demeted. Najbliższe koncerty zagrają we Wrocławiu w klubie Alive. To

będzie 22 maja i w Szczecinie w klubie Krzywy Gryf to 23 maja. Tydzień później w warszawskiej Hydrozagadce grają 30 maja. To akurat w sobotę. A w ten weekend, jeśli dobrze widzę, to grali w Poznaniu. No i proszę, jak to się tutaj, jaki świat mały. Grali akurat z zespołem Last Riot, który dzisiaj u nas w propozycjach. Na 15 właśnie było Punched Orange, to już najwyżej notowany powrót, bo mieliśmy 3. A jak skończyły nam się powroty, no to teraz będziemy grać nowości. Na miejscu 14 uplasowaliście grupę Korn z utworem Reward the Scars.

Korn i Reward the Scores to miejsce 14, nowość w 1001 notowaniu Fast Forward Charts, chociaż kolega Marcin twierdzi, że myślał, że Korn będą wyżej. facebook.com/fastforwardcharts, widzę, że też Viola była, chociażby w Miał Kafe. Polecam serdecznie miejsce, ale w sumie też polecam każdą kocią kawiarnię, bo to są fajne miejsca zawsze do odwiedzenia. facebook.com/fastforwardcharts, teraz miejsce 13. No i można by powiedzieć, że o wilku mowa. Bo już dzisiaj wspominaliśmy o Black Veil Brides, zresztą Vindicate na miejscu 17 dzisiaj, a też płyta Vindicate w międzyczasie już ujrzała światło dzienne. Revenger teraz przed nami, Black Veil Brides wspomagani przez Roba Flynna z Machine Head. To debiut na miejscu 13.

Black Veil Brides i Rob Flynn z Machine Head to Revenger, nowość na miejscu 13. Ewa podesłała nam również swoje łódzkie skarby, swoje łódzkie kotki. Ciekaw jestem, jak się wabią, droga Ewo. Daj nam znać. No i ciekawe, czy też lubią słuchać listy, czy raczej jak tutaj mocne klimaty, mocne gitary wjeżdżają, to raczej koty nie lubią dźwięków, bo z kotami to bywa różnie. Też swego czasu, jak jeszcze u rodziców mieszkałem, to kot ze mną zawsze słuchał listy przebojów. To było bardzo fajne. facebook.com/fastforwardcharts nawet miał swoje miejsce na kanapie albo przy głośnikach, do którego zawsze lubił podchodzić i sobie słuchać. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na wasze komentarze, na wasze odpowiedzi. Jedna się chyba pojawiła, ale pojawiła się w dziwnym miejscu, więc nie mogę jej teraz znaleźć. Może się uda później. Na miejscu 12 zespół Inclusion. W tydzień temu grali w ramach dziesięciolecia grupy Transgresja na ich zlocie fanów. Oni akurat grali w Chorzowie, Bloody Mess, i supportowali Transgresję w Warszawie, i w obu tych miastach zagrał też Solum. Inclusion zagrali w Chorzowie i w tym tygodniu też grają dwa koncerty. W klubie Kameleon w Ostrowcu Świętokrzyskim to 22 maja, to następny piątek, a następna sobota w klubie Oliwa Pub w Krakowie, to 23 maja. A teraz Nigdy nie byłem, to miejsce 12.

Inclusion i Nigdy nie byłem. To miejsce 12, spadek z miejsca 10 po 12 tygodniach na liście i dalej nie jest to najstarszy utwór na liście. Przed zespołem Inclusion dwa koncerty w ten weekend, to już mówiłem. A z kolei Ewa nam dodaje a propos kotków, że wabią się i teraz jeszcze czekam na komentarz. Wabią się Molly i Plamka. To Molly na górze na zdjęciu, a Plamka na dole. No i Ewa pisze, że słuchaj, koty z listy słuchają zawsze obok mnie na kanapie. No to bardzo mi to miło słyszeć, że koty, że mój głos również do uszu tutaj kotów dociera, że kotki również lubią radia z tobą słuchać. facebook.com/fastforwardcharts. Dajcie znać, jak wam się z kolei słucha listy, a może też waszym kotom, a może innym zwierzątkom. Sprawdziłem właśnie, bo teraz będziemy mieli utwór, który jest swego rodzaju hołdem dla Ozziego Osborna. 3 tygodnie na liście są już Black Label Society z utworem Ozzy's Song. To z ich najnowszej płyty Engines of Demolition. I patrzę, że Ozzy również miał swoje koty. Nazywały się Momo oraz Pus, które były traktowane jak pełnoprawni członkowie rodziny. Więc i dla Ozziego, i dla jego kotów, i dla waszych kotów teraz. Black Label Society z utworem Ozzy's Song.

Black Label Society, Ozzy's Song to tuż przed pierwszą dziesiątką się uplasowali, spadając z miejsca 9 na 11 po 3 tygodniach na liście. No i właśnie sobie spojrzałem, że też będą na Mystic Festiwalu w tym roku. Zagrają w piątek o 23 na scenie głównej. W ogóle tutaj, jak tak patrzę, to trzeba będzie naprawdę dobrze pokminić, jak na jakie koncerty, kiedy iść, żeby pójść na wszystko co najlepsze. Bo widzę, że tutaj jest w czym naprawdę wybierać. Chociaż liczyłem, że niektóre zespoły się pojawią, no ale niestety, może innym razem. facebook.com/fastforwardcharts. Agnieszka napisała, że uwielbia Black Label Society. No to akurat bardzo fajnie, że akurat u nas na liście można usłyszeć i to jeszcze z hołdem dla Ozziego Osborna. Co do Solum, to pierwszy raz widziałem ich na żywo na zlocie Watahy Transgresji. Skradli moje serducho. Czekam na więcej koncertów. Tak, bardzo dobry koncert wtedy grali. Jak jeszcze gdzieś w Warszawie będą, to muszę się kiedyś jeszcze przejść. A na singiel się trochę spóźniłem, żeby wrzucić na listę. Ale może jeszcze się to uda. No i widzę, że tutaj galeria kotków u nas teraz w komentarzach. Tomasz wrzucił zdjęcie Feliksa, kota swojej siostry. Każdy kotek jest cudowny i słodziak, ale Tomasz pisze, że jego też uwioli. Kot z miasta Łodzi pochodzi. Rower niemiecki, a kot z miasta Łodzi pochodzi. Jak to było w jednym filmie, jak to było w samych swoich. Kotki Figaro, Nala i Simba również w komentarzach. Jeden szarobury, drugi czarny, trzeci biały w szaroburę łaty. No bardzo ładne kotki, ale każdy kotek jest ładny. Jeszcze swoje kotki przesłały Ewa i Żaneta. To kotka mojej siostry, ma na imię Hercia. Więc pozdrawiamy też Hercię. Ewa napisała, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie z Wawy. Kocham wszystkie zwierzęta, a to moja ukochana Zosia. Jest ze mną już niemal 14 lat i obie jesteśmy dla siebie wszystkim. Zosienkę zabrałam z DT, podejrzewam, że to domu tymczasowego. Dziękuję za wspaniałą audycję i cudowne utwory. No i jeszcze pierwsza dziesiątka dzisiaj przed nami, że więcej jeszcze będzie, jeszcze gramy. Akurat jeśli dobrze teraz patrzę, to mamy najwyżej notowaną nowość teraz. Najwyżej notowana nowość. I wiem, że na ten zespół, na tego wykonawcę to wielu słuchaczy czeka. Via Miseria to nowość na miejscu 10 od Hokki.

nowość na miejscu 10 i to najwyżej notowana nowość w 1001 notowaniu Fast Forward Charts to Hokka z utworem Via Miseria z płyty Via Miseria 4. I tutaj już materiał z płyty został sprawdzony na żywo w helsińskim klubie Tavastia, to 7 maja się odbyło. Teraz widzę, że Hokka obstawiają głównie festiwale właśnie w to lato. Mam nadzieję, że przyjedzie do Polski. W sumie Ania napisała właśnie, Hokka po swoim pierwszym koncercie w Finlandii obiecał przyjechać do Polski. No to panie Joelu, trzymamy pana za słowo. facebook.com/fastforwardcharts. No to tutaj na wiele koncertów będę chciał się wybrać, nawet jesienią. Jeszcze nie ma dat, ale już wiem, że trzeba sobie to będzie jakoś rozplanować. Patrzę co dalej. 9 utworów do końca, a minęła właśnie godzina 20, więc troszeczkę dłużej. Dzisiaj pogramy niż do 20:30, a już mogę powiedzieć, że szykują się na liście zmiany, bo oto na miejscu 9. Spadek z miejsca 1. To był numer 1 999 notowania Fast Forward Charts, bo 1000 było notowaniem specjalnym, więc nie było regularnej listy. No dzisiaj to spadek o 8 oczek z 1 na 9 zespół Wilgoć z utworem z płyty Feng Shui z utworem Confession.

Na miejscu dziewiątym udało się dobyć słuchawki i zrobić zapowiedź. Na miejscu dziewiątym z pierwszego Wilgoć z utworem Confession po 2 tygodniach na liście. No jak widać, będziemy mieli dzisiaj zmiany na miejscu pierwszym. Kto to będzie, się okaże za 8 utworów, bo właśnie utwór na miejscu 8 teraz przed nami. No i tak często mówiłem, że jeszcze to nie jest najstarszy utwór na liście. Przy 11-tygodniowym utworach, przy jednym 12-tygodniowym utworze, no bo mamy też utwory 13-tygodniowe. A jeśli chodzi o 13 dzień na liście, to jak już kto słucha listy dłużej, to wie, że to jest limit tygodni dla utworu na liście, więc żegnamy się z tymi utworami, ale przy okazji im gratulujemy, bo być 13 tygodni na Fast Forward Charts to również duże osiągnięcie. No i widać tutaj oddanie głosujących i fanów dla utworu. Ten utwór, który teraz pożegnamy, to utwór Słowo i Gest grupy Alter Motif. Bronią miejsca 8, no ale że są 13 tydzień na liście, to oznacza, że to jest po raz ostatni słyszymy ten utwór w regularnych notowaniach listy.

Alter Motif z utworem Słowo i Gest to miejsce ósme obronione, ale to 13 tydzień na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór już po raz ostatni w regularnych notowaniach listy, ale jeśli będzie jakieś podsumowanie roku, to na pewno będzie wysoko, bo wiem, że zawsze wysoko ten utwór był grany. 7 utworów nam zostało do końca, na miejscu 7 mamy za to spadek. The Devil of Rock'n'Roll to z 4 na 7 po 3 tygodniach na liście.

Megan, The Devil of Rock and Roll, to z 4 na 7 po 3 tygodniach na liście. Kolega Czarek napisał, ciekawe na którym miejscu dzisiaj właściciela 2 kotek, whisky i margotki. No ciekawe, ale wychodzi na to, że chyba chodzi o Megan, a Megan dzisiaj akurat na 7. The Devil of Rock and Roll, tak jak już mówiłem. Póki co też nam napisali, że póki co jedzie na próbę, żeby tworzyć nowe. Pozdrowienia. My czekamy oczywiście na nowe utwory od was, więc pozdrowienia. Również, chociaż komentarz był 11 minut temu, więc mam nadzieję, że jeszcze słuchacie. A jak nie słuchacie, no to się spóźniłem z komentarzem. Cóż, 6 utworów do końca. Utwór Słowo i Gest od grupy Alter Motive, to już 13 dzień na liście, to pożegnaliśmy, ale Niewidzialna Więź jest dopiero 7 tygodni i broni miejsca 6.

Alter Motif i Niewidzialna Więź to miejsce szóste obronione po 7 tygodniach na liście. No a w poprzednim notowaniu było 666, dzisiaj w tabelce mam 667 w tym miejscu, jeśli chodzi o grupę Alter Motif. 5 utworów do końca zostało i godzina 20:17. Dzisiaj szczęśliwa siódemeczka dla Megan, a szósteczka i ósemka też dla Alter Motif. Tak się nam lista układa. 5 utworów mamy do końca. Widzę, że ktoś jeszcze dołączył. No tak, kolega Czarek, który wcześniej napisał komentarz, dołączył do grona słuchających, więc pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć częściej. 5 utworów do końca. Na miejscu 5 spadek z miejsca 3, więc szykują się nam tu zmiany na podium i to potężne zmiany. Zaraz się przekonacie, co tu się wydarzyło w tym notowaniu. Jeszcze tylko powiem, że album Sanctuary grupy Evanescence będzie miał premierę już 5 czerwca. No ja akurat będę wtedy na Mystiku, ale podejrzewam, że jak wrócę, to rzucę uchem. Who Will You Follow? Ten utwór dostał też teledysk, ale jeszcze go nie widziałem. Grupy Evanescence dzisiaj spadają z 3 na 5.

Evanescence i Who Will You Follow to z trzeciego na piąte po trzech tygodniach na liście i album Sanctuary, który ukaże się 5 czerwca. Kolejna data, którą sobie trzeba wpisać w kalendarzyk. No tak jak mówiłem, ja akurat będę na festiwalu, to słucham później, ale rzucić uchem na pewno na album warto. facebook.com/fastforwardcharts. Zostało nam 4 utwory do końca audycji, 4 utwory do końca listy, 1001 notowanie przed nami i kolejny utwór, który wytrzymał z nami 13 tygodni na liście, to z epki Imago grupy Snowblind i to jest jeden z wyższych awansów dzisiaj, bo to 13 oczek do góry z 17 na 4, ale jako, że ten utwór jest już 13 tydzień na liście, to oznacza, że w regularnych notowaniach listy przebojów Fast Forward Charts słyszymy go po raz ostatni. A ten utwór to Ćma od grupy Snowblind.

Snowblind z utworem Ćma to miejsce czwarte, awans z miejsca 17, czyli to 13 oczek do góry, ale nie jest to jeszcze najwyższy awans w dzisiejszym notowaniu, tak jeszcze zaznaczę. No i jest to 13 tydzień na liście, co oznacza, że już żegnamy się z tym utworem. Czekamy oczywiście na coś nowego od Snowblind, a ten utwór słyszymy już po raz ostatni w regularnych notowaniach listy. Jeszcze powiem przy okazji o koncertach, które Snowblind mają zaplanowane. 22 maja zagrają w Lublinie w klubie Graffiti, potem 30 maja. 30 maja ogólnie dużo się koncertowo dzieje, bo Snowblind zagrają w Łodzi, w Wulturze i jeszcze dodatkowo 5 czerwca w Bydgoszczy w Over the Under Pub. W Łodzi mamy dużo słuchaczy i słuchaczek, to oczywiście tutaj Łódź polecam, klub Wultura, tam Snowblind 30 maja zagrają. W Warszawie zagrają, tak jak już dziś mówiłem, Punched Orange w Hydrozagadce razem z zespołem Demeted i też... No tak, właśnie w takim składzie. Przy okazji zagrają też Garbage. Ja się akurat na Garbage

Z siódmego na trzecie awansują Lost in You z utworem Shen i widzę, że tutaj duże poruszenie, jeśli chodzi o Lost in You. Agnieszka napisała, że poprawił mi nastrój ten awans, podejrzewam. Właśnie o Lost in You. No i też pisze i Agnieszka, i Ewa, że szkoda, że Snowblind ostatni raz. Ale wydaje mi się, że Snowblind za jakiś czas przyjdą do nas z czymś nowym, a ja chętnie tutaj w audycji ten utwór zagram. Trzecie miejsce już zagrałem, to było Lost in You. Katarzyna pisze, że tak, w Łodzi niby będę. To chyba a propos koncertu grupy Snowblind w klubie Ultura, który 30 maja. Dużo się dzieje 30 maja, tak jak już mówiłem. Dwa utwory nam zostały z kolei do końca na miejscu drugim. I tutaj dużo się dzieje dzisiaj na podium, ale miejsce drugie obronione. Po 3 tygodniach na liście zespół Defiart z utworem Odwrócić los.

Póki co los grupy Defiard się nie zmienił na Fast Forward Charts. Jak w poprzednim notowaniu było miejsce drugie, tak teraz też miejsce drugie. Po 3 tygodniach na liście. To było 1001 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Prowadziłem i realizowałem je ja, czyli Konrad Maciąg. Bardzo Wam dziękuję, że byliście tutaj ze mną do końca, że widzę, że słuchacie, widzę, że komentujecie i ciągle tutaj jeszcze aktywni jesteście. Tomasz pisze, że zaprasza na Alternative Fest, to już w następny weekend, 22-23 maja. Sporo tutaj zespołów, między innymi Włochaty, Kulturka, Kici Kotka, o dzisiaj było dużo o kotach akurat w Fast Forward Charts, Fate, Fight Your Fear, Prokurator, Patyczak, Ofensywa, a to akurat już byłem, bardzo fajny zespół, polecam iść, Zmaza, Gaga Zielone Żabki, Szela, Stan Surowy i Radykalna Wieś. Dużo ciekawych zespołów gra. Katarzyna za to pisze, miejsce drugie jest najlepsze dla Defiard, jedynka to nuda. Oj, Kasia, uważaj, bo tu się możesz co niektórym narazić, bo zaraz się dowiecie, co na miejscu pierwszym, ale zanim to wszystko, to oczywiście powoli zapraszam na stronę fastforwardcharts.com, gdzie za chwilę, jak już po tym, jak zapowiem utwór, uruchomię głosowanie, więc powoli można wejść, powoli można odświeżać sobie stronę, ale zanim numer jeden, zanim to wszystko, ja wiem, że już trochę jesteśmy po czasie, ale mam nadzieję, póki co nikt mnie nie wygania, jak tak przedłużam audycję i mam nadzieję, że tak będzie. No ale czasami jak ktoś kiedyś przyjdzie i zrobi po mnie audycję, to będę musiał się, to będę musiał oddać antenę. No i tak to właśnie tutaj jest, że jednak w radiu jest ramówka, no ale jak ma się sytuację, że nikogo akurat po mnie nie ma, to mogę troszkę audycję wydłużyć. Katarzyna pisze, że chodziło mi, że numer miejsca nudny, nie utwór. O, widzisz, dobrze. I tutaj się bronisz, bo tak jak mówię, zaraz ogłoszę pierwsze miejsce, ale jakby dwójka, drugie miejsce to też bardzo dobre miejsce. Ja uważam, że numer dwa to również numer, który zasługuje bardzo na uwagę. Na Eurowizji nawet numer trzy, bo dzisiaj Aleksandra Kapitanescu w propozycjach. A to jest trzecie miejsce na Eurowizji. Katarzyna też pisze, dzięki za dziś, pozdrawiamy z moim piesełem. Kornelia pisze, dziękuję za audycję, życzę wszystkim miłego wieczoru. My również życzymy, ale jeszcze ogłoszenie. Za tydzień lista będzie tylko na stronie i będzie playlista, ponieważ jesteśmy z Natalią na wyjeździe. Więc no nie będę mógł siłą rzeczy poprowadzić audycji. No niestety sporo audycji w maju i w czerwcu wypadnie. W maju wypadnie jeszcze tylko ta, potem 31 maja audycję na żywo poprowadzę. No czerwiec będzie ciężki. W czerwcu będą długie przerwy. Ale to jeszcze będę ogłaszał na bieżąco. facebook.com/fastforwardcharts, chociaż teraz to bardziej adres fastforwardcharts.com. I na miejscu pierwszym, to już mówiłem, że lista za tydzień będzie w formie playlisty, oczywiście propozycje postaram się zrobić, lista będzie wrzucona na stronę w niedzielę o 13 i wtedy rozpoczniemy już kolejne głosowanie, ale żeby móc rozpocząć to głosowanie, to trzeba poprzednie. Numer jeden, w końcu przejdę. Największy awans w 1001 notowaniu Fast Forward Charts. 3 tygodnie temu, bo wtedy mieliśmy ostatnie regularne notowanie, to było miejsce 18. I to jeszcze dodatkowo był spadek z 6 o 12 oczek w dół. Tutaj widocznie mój apel o to, żeby wrócić do głosowania, poskutkował i to poskutkował bardzo dobrze. I żebym daty nie pomylił, 8 maja, dzień przed zlotem Fast Forward Charts, byłem w Warszawie w klubie Piękny Brzeg na innym zlocie. Byłem na zlocie grupy Transgresja, fanów grupy Transgresja, bo to było dziesięciolecie zlotu. Kupiłem płytę Bezsenność, zebrałem podpisy, skleiłem grabę z każdym z członków zespołu, chwilę z Gładkim udało mi się porozmawiać, spotkałem wielu fanów grupy Transgresja. Też bardzo miło się rozmawiało, bardzo miło się z wami spędzało czas. Miło porozmawialiśmy.
17 oczek do góry, płyta Bezsenność już ujrzała światło dzienne. Na koncercie Transgresji atmosfera była naprawdę świetna. Zespół bardzo lubi wychodzić do ludzi, ale teraz to już przeszli samych siebie. I Faktoria zaśpiewana razem z zespołem, który cały, no poza perkusistą, stał pod sceną. To było przeżycie naprawdę bardzo mocne. Chciałbym częściej takie coś przeżywać. No i 8 maja to był póki co ostatni koncert grupy Transgresja w Warszawie, ale jeśli ktoś tęskni za występem Transgresji, no to właśnie zobaczyłem ogłoszenie, że FOF Festival, no nie mogę powiedzieć nazwy, jak to nie mogę powiedzieć takiej nazwy w radiu, więc powiem FOF Festival. Już znowu jest ogłoszony i Transgresja znowu w line-upie. Niektórych być może troszeczkę, niektórzy troszeczkę będą zawiedzeni, że tym razem nie ma zespołu Lay Me Pool, ale między innymi są Twoja Stara of Death, to też byli rok temu, i Łydka Grubasa też byli rok temu. Oczywiście też Transgresja wystąpi na tym festiwalu, a nowe zespoły to Stacja B, Cztery Dziki, Pull the Wire, Hamulec i Butelka. Czy Butelka to jest zespół od Nie działa mi dekoder telewizji Trwam? Jeśli to oni, to ja już wiem, że ja na ten festiwal idę 19 grudnia. To jest wentyl bezpieczeństwa przed świętami Bożego Narodzenia, jak to było napisane. Głosowanie na stronie fastforwardcharts.com już uruchomione, już można głosować. Ja wam jeszcze raz dziękuję, że spędziliście ze mną dzisiejszy wieczór. Za tydzień na żywo się nie usłyszymy, ale notowanie 1002 będzie na stronie. Notowanie, które będzie miało swoją audycję, to będzie notowanie 1003. To będzie notowanie 31 maja, wtedy zapraszam na żywo. Za tydzień oczywiście, jak ktoś chce posłuchać playlisty, ktoś będzie chciał sobie zrobić soundtrack na wieczór z naszą playlistą, to również zapraszam, playlistę dostarczę wam na niedzielę na godzinę 18. Z płyty Bezsenność, o której usłyszałem taką opinię, że tę płytę trzeba przesłuchać raz, potem przesłuchać drugi raz, i potem jeszcze trzeci raz, bo teksty są naprawdę bardzo głębokie i tutaj u mnie przynajmniej rodzą bardzo dużo przemyśleń na temat życia i otaczającego świata. No ale za to właśnie, do tego już nas zespół Transgresja przyzwyczaił, za to właśnie ich lubimy. Powiedz mi jak, z płyty Bezsenność to nasz numer 1 i to awansują 17 oczek do góry z 18, więc oby teraz ten trend się utrzymał, no i jak widać warto zachęcać się wzajemnie do głosowania, żeby po prostu wygrywać tę listę. Transgresja i Powiedz mi jak to nasz numer 1, za tydzień lista na stronie, za 2 tygodnie się słyszymy. No ja już gram, żeby się już móc pożegnać, więc powiem wam, że do usłyszenia za 2 tygodnie i cześć.

0: Na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest Na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą, aż 20-minutową, wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo, 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsówką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładu uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. A jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. I nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, to naprawdę mega warto wyjść ten film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować, oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłbym do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów. Które panowie tam przedstawiali.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka. No tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak. Tak graniczyło to z cudem. I to jest też o tyle śmieszne, że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sklepy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czym społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może powinien moim zdaniem tutaj wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
5: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajał te osoby i jakoś właśnie wzbudzić te kontrowersje i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem, to tak nie wiem, nie powiedziałbym
0: też
2: chyba.
0: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
0: No potem mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Trier'a, tak, który też podobnie, ale to co innego.
5: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś to mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć, ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, no to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z tej takiej samej racji bytu filmu, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuję dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film no wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jakby czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir i tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami. Więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc. Albo no właśnie wracając do tego Larsa von Triera, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też, no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już tak schodzi na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
2: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam, będą więzione, jest czytana taki zbiór po prostu pewnych zasad. Jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
4: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego, ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia, i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby de Sade mógł to tak przekazać. I ten kodeks, może wszystko, no
0: to jest... Są rozdziały części.
4: Są rozdziały części, no tak, tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad, tam część po prostu tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
5: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem komunistycznej partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
4: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne, młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców, w zasadzie jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
0: Tak, tutaj jeszcze wtrącę może, nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią utorowania ciała w rękę władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak, tutaj mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych Stanach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się tak ją idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
0: Uformować
2: właśnie. I mam wrażenie, że w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak, chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
5: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, no jakąś taką, nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestal jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność, ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie no właśnie odrzucające, takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
4: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak? Że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji. Jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczne.
5: Zawsze był przekaz społeczny.
4: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film no dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
5: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć. Jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny. Tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii. Ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka no
6: i tak samo odrzucające, jak w ogóle wszystko, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już, nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego, tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
6: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
4: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna, a jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
6: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny, my się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
4: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu komentowania. No ja tak szybko wrzucę, jakby pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing, jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
0: Może, tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Landsmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no. Nie wiem. Tak.
2: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej. Że jakby nie ma takich masowych idei, ale... I właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby, albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
4: Właśnie, do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny, bo rzeczywiście to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być tak właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
6: Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
4: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego...

0: wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
1: Tak, teraz Putin, prawda?
0: Teraz Putin, tak? Putin, ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W Strefie Interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu, bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
2: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Wag the Dog z 1997 roku.
3: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem. Tak dwa dni temu.
2: Tak, to jest taka satyra, taka no czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
3: Ja dwa dni temu.
2: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
3: Tak, jest skandal polityczny, tak, że skandal... jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca. Tak, tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
2: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
3: Bo
2: żeby...
3: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
2: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
3: tak,
2: domy i tak dalej.
3: Tak, po prostu fingują całą wojnę z Albanią.
2: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robią piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
3: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo serce, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim. Czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia.

0: ich happiness to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi opowiedzieć tej swojej historii bez tego tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego jak wyglądasz, jak się prezentujesz na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Caroline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no komedia, która jakby no też szczerze powiedziawszy jest fajna w tym filmie, jest bardzo dobra, ale czy jest konieczna? No nie wiem, jakby David Cronenberg też potrafił robić filmy o body horrorze, które też potrafiły jakby mówić o czymś, tak na przykład no słynny Videodrome, ale bez, albo no przynajmniej z takim minimalnym humorem, więc...
1: Właśnie mi się przypomniały filmy idealne, a propos krytyki idei, i to są filmy z Bliskiego Wschodu dosłownie. Mm-hmm. Właśnie dwa filmy irańskie, które ostatnio widziałem, znaczy ostatnio. Jeden nazywa się Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu i on ten film reżyseruje, będąc w Iranie w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam i zrobił zdjęcie jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
0: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
1: Nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
0: A, okay, bo to jest z poprzedniego roku.
1: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, no żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina jest, idzie w płacz po prostu i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kina Roczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi, ludzi nocy trochę można powiedzieć. Też takich bardzo zagubionych w tym. Najmocniejsza chyba scena to była jak woziła prostytutkę i się pytała, czy jakby czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie no, pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
2: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie. To jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu, Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe. Amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, której jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no jest pewna konwencja. Po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie a propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieściu, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne. Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
1: Jeszcze taki film Black KKK Klansman. Też, tak samo. Też.
0: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł i jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
3: O, dobranoc.
0: Julian Stosio.
2: Hej, dzięki, cześć.
0: Jędrzej Gąsiorek.
1: Dzięki, dobrej nocy.
0: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify'u, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

Bisa udah mau.

Radiowym zegarze już 12 minut po godzinie 22 i dobry wieczór. Przy mikrofonie Michał Wisiewicz i audycja Ukryte w Radiu Aktywnym z kilkuminutowym opóźnieniem. Rozpoczynam dzisiejsze wydanie do północy z płytami, utworami przygotowanymi na koniec tego tygodnia. Zapraszam do kontaktu na adres michal.lisiewicz@radioaktywne.pl, na fanpage audycji Ukryte, na Facebooku również zapraszam do kontaktu. I tak zastanawiając się, w jakich kolorach może być ta dzisiejsza audycja, w jakich odcieniach, barwach, niejako nawiązując do utworu otwierającego, to dzisiejsze spotkanie szaro-różowe to nowy utwór od zespołu Muchy, który w tym roku planuje powrót z nową płytą, prawie w oryginalnym składzie sprzed lat, więc tym bardziej warto czekać, a ten utwór z takim pulsem i z fajnym tekstem gdzieś zapętlony śmiga w ostatnich dniach w moim odtwarzaczu. Szaro-różowe, zespół Muchy na rozpoczęcie. Dzisiaj w tych odcieniach, barwach będzie tak różnie i takie chłodniejsze momenty. Trochę jak ta wiosna, która bywa kapryśna i zaskakuje czasami wiatrem, chłodem zimnym, a jednocześnie będą też takie utwory, które gdzieś o poranku mogą wywoływać przyjemniejsze reakcje. Obiecałem wrócić na płytę pewnego zespołu dobrych kilka tygodni temu i tak z tygodnia na tydzień gdzieś brakowało czasu albo czymś innym się zachwyciłem. Pora nadrobić te zaległości i bliżej końca tego albumu kilka propozycji.

Zespół Kings of Leon powraca po kilku tygodniach tutaj w Ukryte i też po pewnym czasie z nową płytą When You See Yourself. To album z początku marca, Golden Restless Age. Utwór wpadający w ucho, ale też tak jak wspominałem kilka tygodni temu, w przypadku Kings of Leon myślę, że to jest po prostu kolejna udana płyta, wystarczająco dobra. Też zespół trzyma pewien styl, poziom, którego gdzieś nie zmienia i w pewnym stopniu też ich cenię za to, że z płyty na płytę nagrywają też dosyć dużo ciekawych utworów, natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że w szeroko rozumianym takim środowisku muzyki alternatywnej już dawno gdzieś ten zespół jest na pewnym marginesie, natomiast mi to nie przeszkadza i gdzieś z wielkim sentymentem, tak jak ponad dekadę temu zachwycałem się ich płytami, utworami, tak w tym roku również z przyjemnością sięgam chociażby po takie utwory jak Claire and Eddie.

Claire and Eddie, Kings of Leon, z najnowszej płyty. Tak się składa, że ilekroć te singlowe utwory gdzieś na początku albumów są najczęściej prezentowane, ogrywane i w dalszej kolejności odkrywamy ostatnie kawałki na płytach, tak mi wielką radość sprawia to, że ilekroć gdzieś ulubione płyty ulubionych artystów zmierzają ku końcowi, to takie perełki na końcu gdzieś się znajdują, przy których człowiek zatrzymuje się na dłużej. I tak też jest na tej płycie Kings of Leon. Trochę wyciszone, ale bardzo takie klimatyczne. Ecoin to kolejny z nich.

ten wyciszony utwór odnosił się do poprzedniego Claire and Eddie, echoing bardziej taki w stylu Kings of Leon, ale też jeden z fajniejszych na tej najnowszej płycie. Dzisiaj w ogóle będziemy też dużo podróżować przy muzyce ze Stanów Zjednoczonych i tej obecnej, ale też takiej, która jest ukłonem dla artystów sprzed lat. Nowa płyta The Black Keys, Delta Cream, czyli powrót zespołu do korzeni i ukłon dla standardów muzyki country i bluesa z północnego Mississippi. Kilka utworów wybranych na dzisiaj, pozostaniemy wciąż za oceanem.

nie ma jak posłuchać takiego soczystego, pięknego, gitarowego brzmienia prosto ze Stanów Zjednoczonych, a konkretnie ukłon The Black Keys w stronę artystów z północnego Mississippi. Crawling Kingsnake to utwór otwierający płytę, natomiast takiej krótszej wersji, która też jest na tej płycie w dwóch wersjach. Rozpoczyna płytę, a ten ukłon dla artystów, chociażby w przypadku tego utworu John Lee Hooker, Bernard Baseman, ponadto też kilku innych przedstawicieli z tamtych lat, Robert Lee Burnside, to też za sprawą utworu Poor Boy, A Long Way From Home, który za chwileczkę usłyszymy. Sama płyta też, co ciekawe, powstawała w towarzystwie też kilku innych artystów, którzy byli członkami zespołów tych bluesowych legend. Wszystko zostało zarejestrowane w studiu Dana Auerbacha Easy Eye Sound w Nashville. I ta muzyka gdzieś tak płynie, mimo tego, że lata mijają, to można mówić o takiej kontynuacji, która gdzieś ze sprawą The Black Keys od wielu, wielu lat jest też obecna dla młodszego pokolenia odbiorców. Na ten ukłon myślę, że jak najbardziej wskazany i warto odkurzyć takie starsze utwory. Mi przypomina to też chociażby epkę polskiego zespołu Elsztat, Come Away Melinda. To jeden z utworów, który pojawił się na takim mini wydawnictwie. Tam akurat był ukłon w stronę artystów z Teksasu, chociażby Jima Sullivana czy Tansa Van Santa. No ale też to był takie w tamtym momencie odkrycie dla mnie pięknych utworów, niejako zapomnianych. Nawet niektórzy z tych artystów, jak chociażby Jim Sullivan, też przepadł gdzieś bez śladu i pozostał ten słynny utwór UFO. No ale nie o zespole Elsztat w tym momencie, takie małe odejście od tematu głównego, płyta The Black Keys and Delta Cream. Posłuchajmy zatem Poor Boy A Long Way From Home.

Prawda, że piękne Poor Boy A Long Way From Home. The Black Keys z płyty Delta Cream, a w oryginale Robert Lee Burnside. Za chwilę jeszcze jeden utwór tego artysty sprzed lat, ale też piękne słowa Dana Auerbacha o ukształtowaniu też ich muzycznej drogi dzięki tym artystom. Ukłon, który jest czymś więcej, to co mi się bardzo podoba w Stanach Zjednoczonych i w tym takim czerpaniu z wielu dekad muzyki, która znajduje kontynuatorów. Pięknie się tego słucha dzisiaj też jednego artystę w drugiej godzinie dzisiejszego spotkania. Zaproszę, który też jest takim stałym gościem, myślę, tutaj w audycji Ukryte ze sprawą swoich płyt, ale to się dzieje, a no, ta głębia muzyki sprzed lat, czy to muzyki country, czy muzyki bluesowej, czy jazzu jest tak ogromna, że właściwie można byłoby sobie sprawiać co chwilę jakąś radość i odkrywać coś pięknego. Going Down South to jeszcze jeden numer na dziś właśnie z tej nowej płyty od The Black Keys.

Going Down South The Black Keys z nowej płyty Delta Cream. Za nami płyta pewnie powróci w kolejnych audycjach. Z przyjemnością też się z nią zaprzyjaźniam coraz mocniej, więc też myślę, że w odpowiednich momentach powrócimy do tych kilku jeszcze wybranych utworów. A do końca tej pierwszej godziny dzisiejszej audycji płyta artysty, który też regularnie odwiedzał Krytę kiedyś, kilka lat temu, za sprawą płyty Land, potem Peak, a teraz Echo, Tomasz Mreńca z nowym materiałem. I gdyby tak nawiązać do tych kolorów z początku audycji, szaro-różowe, zespołu Muchy, tak Tomasz Mreńca gdzieś ma w sobie taki piękny, nieokiełznany wiatr w tej muzyce, trochę niepokoju, trochę takiego błękitu. Przenikało się przez lata w tej muzyce, a na płycie Echo myślę, że gdzieś to wszystko jeszcze mocniej jest zaakcentowane i nie tylko Tomasz Mreńca jest skrzypkiem, ale też gdzieś łącząc z tą muzyką elektroniczną przenosi słuchaczy w taki piękny świat refleksji, ale też poszukiwania przestrzeni w muzyce. Posłuchajmy zatem na początek dwóch utworów Uma i Lighthouse.

Piękne wprowadzenie do muzycznego świata Tomasza Mreńcy za sprawą utworów Uma i Lighthouse. Obrazy, które gdzieś się pojawiają przed oczyma, to też za sprawą tej muzyki niewątpliwie pobudzanie wyobraźni, spoglądanie też właśnie gdzieś daleko po horyzont, szukanie tej przestrzeni. No i też chociażby tak jak w Lighthouse, też gdzieś piękno przyrody, ptaki, które też dają swoje głosy i to wszystko gdzieś pięknie spaja, nie tylko skrzypce, nie tylko muzyka elektroniczna. Piękny ambient od Tomasza Mreńcy, można powiedzieć. A teraz pora na pierwszego gościa na płycie. Echo Hania Rani, On the Other Side i Tomasz Mreńca po raz kolejny.

I te wszystkie piękne szumy odprowadzające gdzieś słuchacza do kolejnego utworu i dające do myślenia w tych chwilach pauzy między utworami On the Other Side Tomasz Mareńca i Hania Arani. Tomasz Mareńca i Hania, myślę, że patrzą w podobnym kierunku od dobrych kilku lat na swoich albumach. Gdzieś te wpływy islandzkie i też szeroko rozumiana muzyka, taka bym powiedział subtelna, ale nieoczywista gdzieś zarówno na płytach Hani, jak i Tomasza jest odczuwalna. Płyta Echo powróci pod koniec dzisiejszego spotkania, a na Ratywym Zegarze już minęła godzina 23. I pora, aby powrócili po długiej przerwie tutaj w Ukryte Chemiczni Bracia z nowym utworem. I to też jest nawiązanie do tych kolorów, o których na początku audycji wspominałem. Do tego, aby poszukać gdzieś jednak w ciemnościach, zwłaszcza w obecnych czasach, kolorów, które gdzieś rozjaśniają serce i myśli. The Chemical Brothers, The Darkness That You Fear.

nieco inne muzyczne barwy niż ta pierwsza godzina, ale to taki przebłysk trochę w tym dzisiejszym spotkaniu i gdzieś w ostatnich dniach myślałem o tym utworze w kontekście audycji, że wiele osób wyczekiwało na te wczorajsze poluzowanie i możliwość oddychania inaczej niż przez ostatnie miesiące. Taki taneczny utwór, który przywodzi na myśl też czasy, o których już zapomnieliśmy trochę. The Darkness That You Fear, The Chemical Brothers. Fajny utwór, może coś więcej będzie od Chemicznych Braci w najbliższym czasie, a może też taka muzyka będzie pasowała do czasów, które w żaden sposób nie będą ograniczały nas i będzie można się cieszyć chwilą normalnie, a nie tak jak przez ten ostatni bardzo trudny czas. Zobaczymy. Na razie przebłysk tego światła i tańca od Chemicznych Braci za nami, a teraz piękny głos od artystki, która również powróciła z nowym utworem.

pewna kontynuacja takiego tanecznego kroku The Chemical Brothers Jesse Ware z nowym utworem Please. Kontynuuję tą drugą godzinę dzisiejszego spotkania tutaj w Ukryte. Zobaczymy, może będzie coś więcej od Jesse Ware w tym roku. Niektóre premiery się przesuwały, aczkolwiek jeszcze przed nami wiele miesięcy tego roku, więc może będzie ta nowa płyta od Jesse Ware. A kilka tygodni temu pojawił się w audycji Will Stratton z dwoma utworami jeszcze przed premierą tego nowego krążka i teraz już można całą płytę odsłuchać w różnych źródłach, serwisach streamingowych. Ja wybrałem na dzisiejsze spotkanie trzy utwory poza tymi, które już mogliśmy usłyszeć, między innymi Tokens otwierające i When I Have Been Born, I Will Love You, to utwory za nami sprzed kilku tygodni, a teraz posłuchajmy może dwóch utworów, które też będą wstępem do jednego z singli. Black Hole na początek.

Kolejno Black Hole oraz Finally Free. Will Stratton z nowej płyty The Changing Wilderness. Ta muzyka taka, bym powiedział, charakterystyczna dla wielu artystów, którzy tutaj się pojawiają około północy, ale jak zwykle za tymi piosenkami, pięknymi melodiami gdzieś idą też różne opowieści. Will Stratton też zabiera słuchaczy w różne miejsca swoich przemyśleń. Pięknie się tego słucha w ostatnim czasie. Też zaprzyjaźniam się z tym albumem. Premiera bodajże 7 maja miała miejsce, ale w ostatnim czasie tak na dobre się gdzieś zacząłem wsłuchiwać w kolejne utwory. Jeszcze jeden na dzisiaj, Fates Ghost, to także singiel, kolejny z tych propozycji, które kilka tygodni temu się pojawiły i też moim zdaniem jeden z piękniejszych na tej płycie.

jeden z piękniejszych utworów na tej nowej płycie Will Stratton, The Changing Wilderness i Fate's Ghost za nami. Płyta pewnie powróci, jak wiele innych płyt prezentowanych w Ukryte fragmentami. A teraz artysta, o którym wspominałem, że gdzieś na tej amerykańskiej ziemi też podąża, regularnie wydaje płyty i jest trochę takim współczesnym singer-songwriterem, który opowiada historie, które gdzieś też słuchacze bardzo, bardzo polubili. Kevin Morby przed nami za sprawą takiego nowego utworu, który niejako nawiązuje do epki z ubiegłego roku Sound Owner. No i właśnie z okazji rocznicy wydania tamtego mini albumu jeden utwór, który nie znalazł się wówczas na tamtej epce, Damn Kane, Kevin Morby.

Kevin Morby, Damn Kane. To niewydany utwór do epki z ubiegłego roku. Czasami warto poczekać na takie ukryte utwory, które czekają na premierę i są takim dopełnieniem też emocji, opowieści, które zostały zapisane na danej płycie. Kevin Morby pewnie jeszcze nie raz powróci tutaj w ukryte, a już dobrych kilka miesięcy temu zapowiadany kilkoma utworami nowy album zespołu The Antlers. Dzisiaj niech trochę te kolory też zmieni i tych podróży ciemnych, które gdzieś były też w pierwszej godzinie. Dopuścimy trochę słońca takiego o poranku i tej radości, która o dziwo w przypadku tego zespołu pojawia się na tej nowej płycie. Wcześniejsze albumy to był taki piękny smutek, gdzie nie brakowało też bólu, a na tej płycie jest zupełnie inne oblicze The Antlers. Na początek dwa pierwsze otwierające utwory, na początek Straw Flower oraz Wells Roll Home.

Mimo że zbliżamy się do północy, to zespół The Antlers na nowej płycie Green to Gold budzi gdzieś dźwiękami o poranku. Na początek Straw Flower i Wheels Roll Home. Mało czasu, a myślę, że warto posłuchać tej muzyki jeszcze. Chyba nie uda się dwóch, bo jeszcze Tomasz Mrańca na koniec, więc niech ta płyta wybrzmi Green to Gold, przynajmniej na początku, tak jak chciałem. I to przesilenie zimowe, ta wiosna, która gdzieś nas też w tym momencie pięknie doświadcza, niech też w tych dźwiękach pojawi się od zespołu The Antlers Solstice. To trzeci utwór na płycie.

Rocky Antlers, Solstice, Green to Gold. Trzy utwory, ale w kolejnych audycjach będziemy dalej podążać za tym słońcem o poranku od zespołu. Ja nie ukrywam, że bardzo lubię takie zmienne nastroje, trochę jak z tym opisem audycji w takim nawiązaniu trochę zlepkiem słów z różnych utworów, filmów, wypowiedzi artystów, którzy gdzieś zainspirowali mnie do tego, aby też audycja miała określone właściwie nie ramy, ale też dowolność w prezentowaniu utworów i te kolory, które dzisiaj od tych szaro-różowych zespołu Muchy przez różne ciemniejsze, chłodniejsze, tak jak teraz z zespołu The Antlers, bardziej ciepłe, jasne, powodują, że to mnie też gdzieś nastraja i każdy dzień może być inny, a muzyka nie tylko radosna, ale też i smutna, może być piękna. Zespół The Antlers raz miałem okazję zobaczyć na festiwalu Halfway w Białymstoku i tak jak dzisiaj słucham nawet w naszym radiowym studiu, które jest wyjątkowym miejscem do tego, aby po raz kolejny poczuć na własnej skórze, jak te piosenki brzmią w jakimś skupieniu i w ciszy, w spokoju. Przypomina mi się taki moment, kiedy festiwal już się kończył i Peter Silberman z innymi członkami zespołu opuszczał teren festiwalu zupełnie inaczej niż to ma miejsce na wielu takich dużych festiwalach. Trochę niezauważony gdzieś, spoglądając z tej skarpy, patrzyłem na ich sylwetki oddalające się od amfiteatru. Gdzieś po kilku minutach zginęli między blokami, udając się pewnie gdzieś do hotelu po koncercie. Wyjątkowe wspomnienie tego pięknego wieczoru w Białymstoku. No a teraz Green to Gold równie pięknie sprawia przyjemność muzyczną. Wracamy na płytę Tomasza Maryńcy. Echo. Looking at the Red Sun przed nami oraz The Sea z gościnnym udziałem Daniela Spaleniaka. To tyle na dzisiaj w audycji Ukryte. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.